0: trzymajesz, trzymajesz, no wyszła do twojej szpadaczej, szpadaczej.
1: I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know.